0: Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

sam byłem już zaręczony dwa razy. Ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy. W morzu są ryby, na niebie są ptaki.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma, bo 11 latach się przekazał.
2: To jest moja nagroda.

gruzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

stadion nas na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

tylko odstawmy problemy na bok. Za kolejny sukces wypijmy od nowa. Jak lecą kłody, to ułożę schody, by przesunąć limit dokonań. Doceniam chwilę radości i spokój, którego brakowało od lat. Kocham uśmiechy na twarzach pod celną, a nie co wy...

0: Reklama. Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: 50 lat to motyw przewodni tej i kolejnej części programu, ale za moment wyjaśnię, o co dokładnie mi chodzi. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam. Pierwsza pięćdziesiątka to Komitet Obrony Robotników, no bo właśnie 50 lat temu zawiązała się opozycja demokratyczna, która wspierała robotników. To są wydarzenia związane z czerwcem 76 roku. Za nami koncert inauguracyjny, bo oczywiście Warszawa świętuje tę okrągłą rocznicę. Przed nami wystawy plenerowe, spacery historyczne oraz wydarzenia w Ursusie, ale o tym więcej za moment opowie zastępca dyrektora Domu Spotkań z historią. A teraz o kolejnej pięćdziesiątce, bo właśnie tyle lat na modernizację obiektu przy Namysłowskiej czekali mieszkańcy i się doczekali. Ratusz właśnie poinformował o tym, że podpisano umowę z wykonawcą prac. Inwestycja, jak mówi prezydent Warszawy, obejmuje budowę nowoczesnej krytej pływalni ze strefą saun oraz utworzenie przestrzeni dla sportów miejskich. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Więcej na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Po 50 latach mamy dobrą wiadomość, a mianowicie, tak jak Państwo widzicie za mną, tak ten kompleks basenów będzie wyglądał. Dzisiaj podpisujemy umowę na 76 milionów złotych. My budujemy miasto krótkich dystansów, więc bardzo nam zależy, żeby w każdej dzielnicy były tego typu inwestycje po obu stronach Wisły. Jak Państwo wiecie, tych inwestycji sportowych cała masa, dlatego że często się ostatnio spotykaliśmy i przy okazji Hutnika, i przy okazji tego wielkiego projektu sportu młodzieżowego na Polonii, oczywiście Skra, także Stegny, to lodowisko na Bemowie, w związku z tym tych inwestycji dużych i małych mamy naprawdę całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o Namysłowską, od wielu, wielu lat zabiegaliśmy o to, żeby rozwiązać wszystkie problemy, jakie z tym były związane i żeby taki projekt Państwu móc zaproponować. Tętniący życiem Park Sportów Miejskich, drodzy Państwo, bo to nie tylko basen, ale również skatepark, ściana wspinaczkowa, pump track, bo dokładnie nam chodzi o to, żeby tworzyć tego typu miejsca, które odciągną młodzież od telefonów, które będą działały przez cały rok. Mam nadzieję, że też przez to, że zagospodarujemy całą tę okolicę, to będzie miejsce dla spotkań wszystkich sąsiadów. O to nam dokładnie chodzi. Być może na tym obiekcie, którego wizualizację widzicie Państwo za mną, będą również ćwiczyć przyszli mistrzowie, dlatego że dokładnie nam o to chodzi. Z panem ministrem sportu ostatnio wielokrotnie się spotykamy, nie tylko przy okazji tych wszystkich inwestycji, ale również naszej aspiracji,

0: bo Praga Północ od wielu, wielu lat zabiegała o to, żeby taka inwestycja mogła powstać. Bardzo się z tego cieszę.
1: Ten basen będzie, to nowoczesny obiekt z taką halą basenową w standardzie Fina, strefami rekreacji, ogrodem saunowym i specjalną przestrzenią dla sportów miejskich. Standard Fina to są takie międzynarodowe normy techniczne dla basenów sportowych, które są stosowane w trakcie zawodów płackich na najwyższym poziomie, na przykład na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. To jest zbiór bardzo precyzyjnych wymagań, które dotyczą długości basenu, tutaj 25 metrów, czyli basen krótkodystansowy, szerokości liczby torów 8, lecz nie więcej niż 10, sama szerokość toru 2,5 metra, no i odpowiedniej oczywiście strefy nawrotów i głębokości. Tutaj minimalna głębokość to 2 metry, przechodząca dalej głębiej do 3, tak aby nie było po prostu falowania. To poprawia komfort i bezpieczeństwo zawodników. Tak jak ja sobie to wyobrażam, bo tutaj oczywiście wszystko leży w gestii dyspozytora tego, czyli dzielnicy, uważam, że to będzie pełnić taką funkcję miejsca aktywności lokalnej. Ja jestem sam mieszkańcem Warszawy, bardzo się z tego cieszę. Tam będzie ścianka spinaczkowa, takie miejsce aktywności. Będzie też skatepark, będzie basen. Myślę, że to będzie taki punkt na mapie Warszawy, w szczególności na pracę, który będzie przyciągał mieszkańców młodszych, starszych, którzy są zainteresowani aktywnością, ale pewnie też i spędzaniem czasu. No, doświadczenie życiowe uczy, że potem to obrasta w jakieś kawiarnie, różnego rodzaju punkty gastronomiczne. Myślę, że to będzie bardzo fajne takie miejsce, które będzie tam właśnie przyciągać ludzi w okolicy Namysłowskiej.
2: A propos doświadczenia, wspominał Pan, że Polimex ma doświadczenie w budowaniu tego typu obiektów.
1: Proszę Pani, mamy doświadczenie, funkcjonujemy na mapie Polski i Warszawy, bo tutaj zaczynaliśmy od 80 lat, tego się absolutnie nie boimy. Wybudowaliśmy Termu Niejów, aktualnie budujemy większy, bo o wartości ponad 400 milionów, taki zespół Term Bachleda w Zakopanem, także mamy doświadczenie, z tym sobie poradzimy.
2: Dodał prezes zarządu Polimex Mostostal S.A. Jakub Sypuła, który jest wykonawcą projektu. Ale to nie jedyna dobra informacja, jeżeli chodzi o inwestycje, bo ratusz informuje nas również o tym, że miasto weszło we współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli chodzi o Symfonię Warszawie. To strategiczne partnerstwo oznacza potężny zastrzyk finansowy, a ministerstwo przekaże 180 milionów złotych na budowę nowej sali koncertowej oraz zapewni stałe, coroczne finansowanie dla orkiestry.
0: Ulica Grochowska zyska architektoniczną perłę, tak bardzo potrzebną nam wszystkim. Jesteśmy na ostatniej prostej procedury przetargowej, w związku z tym miejmy nadzieję, że wykonawcę poznamy już w czerwcu. I do 2030 roku Praga uzyska jedną z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie, na prawie 2000 miejsc. No i oczywiście to nie tylko inwestycja w kulturę, ale to również inwestycja, która ma olbrzymie znaczenie dla Pragi. Bardzo się, drodzy Państwo, z tego cieszę.
3: Zmieniamy temat.
2: Przenosimy się do Domu Spotkań z Historią. Przed mikrofonem Piotr Jakubowski, zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią. Rozmawiamy o Komitecie Obrony Robotników i o tej okrągłej rocznicy. Przypomnijmy naszym słuchaczom, zwłaszcza tym młodym słuchaczom, czym tak naprawdę Komitet Obrony Robotników był i na kanwie czego tak naprawdę powstał.
4: Musimy tutaj cofnąć się o pół wieku. Latem 1976 roku władze PRR-u, Polski Ludowej, Polski Komunistycznej, ogłosiły nowe podwyżki, drastyczne podwyżki cen żywności i one były takim punktem zapalnym, który wywołał falę protestów w wielkich zakładach przemysłowych.
2: Tam chyba mięso i cukier poszły tak drastycznie do góry.
4: Choć nie tylko, tak, ale przede wszystkim mięso i cukier, a to były towary szczególnie wrażliwe w okresie PRL-u. Zresztą wkrótce pojawiły się kartki, pierwsza reglamentacja już po tych latach w Polsce. Zatem w tych wielkich zakładach doszło do protestów robotniczych w Radomiu, w Ursusie i w Płocku przede wszystkim. Władze zareagowały wkrótce, te podwyżki zostały odwołane, natomiast protesty spotkały się z zdecydowanymi represjami władz komunistycznych. Uczestnicy protestów byli represjonowani, trafiali do aresztu. Rozpoczęły się procesy sądowe i na tej fali prześladowań grupy inteligencji, przede wszystkim warszawskiej, pochodzące z różnych środowisk, częściowo już aktywnych opozycyjnie, opozycji pomarcowej, środowisk harcerskich, młodzieży z klubów inteligencji katolickiej, te grupy skrzyknięto się w takim odruchu pomocy społecznej. Też pamięci tego, co się działo jeszcze parę lat temu, jak to w 68 najpierw inteligencja, potem w 70 robotnicy szli osobno, te grupy były przez władze komunistyczne.

0: czyli rozgrywane, także też siła sprzeciwu nie była, nie była na miarę, tak tym razem zaczęła budować się ta jedność, stąd hasło naszych obchodów, siła w jedności. Pomoc polegała na niesieniu pomocy materialnej, prawnej, lekarskiej, pomagano rodzinom, organizowano zbiórki pieniędzy, dostarczano je do rodzin. Tak to się zaczęło już latem 76 roku, po to, żeby we wrześniu 76 roku, dokładnie 23 września, został opublikowany apel do społeczeństwa i władz PRL, podpisany przez 14 osób pod hasłem właśnie Komitetu Obrony Robotników, który postanowiono zawiązać. Apel formułował żądania zwolnienia aresztowanych, wstrzymania represji, ustalenia winnych. No i to był ten początek.
1: Pan wspomniał o tej inteligencji, która się, mówiąc kolokwialnie, skrzyknęła. Może wymieńmy te nazwiska, te takie kluczowe nazwiska, które kojarzą się z KOR-em, czyli Jacek Kuroń, Jerzy Andrzejewski, na pewno Seweryn Blomsztajn, czyli redaktor naczelny późniejszego biuletynu informacyjnego KOR-u. Ksiądz Jan Zieje, czyli tak naprawdę te osoby były, tak jak pan wspomniał, naprawdę z różnych środowisk.
0: Z bardzo różnych środowisk, no i to też jest ten fenomen KOR-u, że cel, ten odruch solidaryzmu społecznego tak silnie zadziałał, nawet często poza różnicami, zresztą one się z czasem objawiły, tak wówczas to była taka zwarta, no imponująca, przecież pamiętajmy, że to się działo wszystko w systemie totalitarnym, wszechobecnym policji politycznej, ten reżim gierkowski, nie był skrajną formą komunistycznego totalitaryzmu, wszystko jedno jednak to było. Ci ludzie działali w warunkach bezpośredniego zagrożenia, zresztą natychmiast też stali się ofiarami represji działaczy KOR-u, czy osób związanych z KOR-em. Te osoby zwalniano z pracy, z czasem je
1: aresztowano. Trafiały tak do więzień.
0: No jeśli chodzi o nazwiska, to z tej czternastki, która się podpisywała pierwotnie pod apelem we wrześniu, do dzisiaj żyją dwie osoby, czyli Antoni Maciarewicz i Piotr Naimski. No ale wśród sygnatariuszy była cała gama tutaj na początku. No oczywiście tą postacią był Jacek Kuroń. Te osoby, które pani wymieniała częściowo, to byli tak zwani starsi państwo, czyli osoby związane z działalnością niezależną opozycyjną tej starszej generacji. Chodziło też o to, bo KOR powstawał jako organizacja jawna. Chodziło też o to, żeby te znaczące nazwiska stanowiły swojego rodzaju ochronę dla osób angażujących się, co jak wiadomo nie do końca się mogło udać. Potem do KOR-u dołączały kolejne osoby i to trudno to sprowadzać do formalnego członkostwa. To była cała grupa rosnąca ludzi, którzy się w rozmaity sposób angażowały w tę działalność samopomocy skierowaną na prześladowanych robotników, adresowaną do prześladowanych robotników i ich rodzin. Także mniej więcej po roku władze komunistyczne ogłosiły amnestię. Zwolniono tych jeszcze działaczy robotniczych, którzy znajdowali się w więzieniach, oraz działaczy KOR-u. No nie zdecydowały się władze wówczas na procesy polityczne. Zresztą już wtedy środowiska na świecie, na zachodzie, ogłaszały różne akty solidarności z protestującymi, prześladowanymi. Więc w tym sensie można powiedzieć, że ten akt jedności był działaniem skutecznym, no bo te częściowo cele te podstawowe zostały osiągnięte. No oczywiście nikt nie rozliczał innych represji i tak dalej. No system działał, ale jednak można mówić o pewnej skuteczności.
1: Z jednej strony skuteczność, ale z drugiej strony też niesamowita odwaga, bo to, co pan powiedział, czyli jawne podpisanie się pod tym apelem, czyli takie też wystawianie się trochę ówczesnej władzy i ochrona tych robotników, no to wydaje mi się, że to był akt wówczas niesamowitej odwagi.
0: No tak jak powiedziałem, no zdecydowanie, no bo to było, tu działał automatyzm, ci ludzie natychmiast byli narażeni na te bezpośrednie represje, poczynając, nie wiem, od utraty pracy, no niemniej ta grupa była dość liczna, zauważalna, w warunkach bloku sowieckiego znacząca. Otwarty wyraz sprzeciwu wobec władz nie był aktem powszechnym. No i tak można powiedzieć, że jest to rodzaj takiego niezwykle istotnego etapu w drodze do wolnej Polski na pewno. Tak, ten, też poprzez tę skuteczną działań po roku KOR przekształci się w komisję.

0: bez represji, przywrócenie wolności więzionym, no, niezwykle ważnym aspektem tych działań był obieg wolnego słowa. To są wszystko aktywności, które się potem rozwijały, które się potem przerodziły w masowy ruch Solidarności.
1: A my do tematu 50. rocznicy i obchodów Komitetu Obrony Robotników powrócimy w kolejnej części programu.
2: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
6: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement. No, kobieta kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
1: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
6: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oksfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej trzeci komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu, w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 km przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa i nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii, na uczelniach angielskich, kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oksfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni, najzwyczajniej.
6: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii. Jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej osoby jak ona staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów i mimo, że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: We wtorek rozpoczął się remont ulicy Spalinowej. W związku z pracami zamknięty jest całkowicie odcinek między ulicami Grenadierów a Międzyborską. Pojedziecie objazdami prowadzącymi przez Grenadierów, Aleję Waszyngtona oraz Międzyborską. Zmiany obejmują również trasę autobusu 158. Utrudnienia mogą potrwać do połowy sierpnia.
1: To właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć ten dzień. No to startujemy. Mamy czwartek, 18 czerwca i to już w pół do siódmej. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Siema, siema, siema.

Love Luxury, Taylor Swift w Melo Radio. Tak wcześnie rano w czwartek podkręcamy tempo w Melo, a jeżeli jesteście z nami tak rano, to dzwońcie szybko, bo jest torba Melo Radia do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie pod 321-321-777. Torba może być wasza, fajnie wygląda, dużo się w niej zmieści. Jak chcecie ją mieć, to dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Papy, pakiet, sorry, papy. Nie, no dobra, nie będę wam śpiewał, może lepiej, nie? Cześć, siema, Marta, hej, hej.
1: Cześć, właśnie jestem w pracy. A jak u was dzień?
0: Marta, u nas super. I słuchaj, wyobraź sobie, jak dużo mamy wspólnego. Ja też jestem w pracy. Marta, co tam będziesz w tej pracy robić?
1: Ja pracuję w księgowości, jeszcze jestem sama. Mamy zamknięcie miesiąca, więc zapowiada się ciekawie. Więc dzisiaj będzie gorąco.
0: Aż będziesz przerzucać cyframi. Słuchaj, to my teraz też czymś poprzerzucamy. Uważaj, bo mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Marta, trzy szybkie pytania. Huśtawka czy trampolina?
1: Trampolina.
0: Tradycyjne klapki czy japonki?
1: Klapki.
0: Szybki prysznic czy długa kąpiel w wannie?
1: Długa kąpiel.
0: Rozumiem cię, zwłaszcza po takim dniu jak dzisiaj przyda ci się na pewno, a do tego przyda się też zdecydowanie torba Meloradia, którą już teraz zgarniasz. Pakujemy i wysyłamy do ciebie w sam raz na to lato. Miłego dnia, Marta.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, jak zawsze rano. No przy takich numerach zdecydowanie lepiej do pracy będzie się wam jechało. Gibbs w Melo już teraz za 15 minut, 7. Jakbyście chcieli pochwalić się, że macie fajny czwartek, to dajcie znać. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. W końcu razem zaczynamy i rozpędzamy się mocno.

0: Can't Fight This Feeling, Sofia Lisbeck w Melo Radio. Podkręcamy tempo, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to co w newsach?
1: A będzie między innymi o bardzo ważnym porozumieniu podpisanym gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą.
0: Gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą to jest bardzo fajna pora. Nocy czy wieczoru?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki David Guetta, tego jesteśmy pewni. Tak, podkręcamy tempo od rana. 7 rano, już za 6 minut.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Pogoda.
15: Dzisiaj w Warszawie powinno być w miarę pogodnie, chociaż na niebie nie zabraknie też chmur, z których jednak zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co z kolei będzie na nas dzisiaj całkiem dobrze wpływać. Jutro także będzie pogodnie, ale zdecydowanie cieplej, bo termometry mogą pokazać nawet 28 stopni.
16: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
17: Porozumienie podpisane i ogłoszone. Chodzi o wstępną umowę USA zawartą z Iranem. Zakłada natychmiastowe odblokowanie cieśniny Ormus. Iran ma także zaprzestać prac nad bronią jądrową. 2 promile alkoholu i 5 zakazów prowadzenia pojazdu, w tym 3 dożywotnie. Drogówka z Płońska na Mazowszu zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który mimo to siadł za kółko. Sprawie chce przyjrzeć się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, bo kierowca został wypuszczony na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
18: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami.
17: Kierowcy grozi 5 lat więzienia. Na koniec Mundial. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Ghana pokonała Panamę 1-0, a Anglia zwyciężyła w spotkaniu z Chorwacją 4-2.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
20: Ależ wam dzisiaj idzie ten czwartek, od samego rana idziecie prosto po zwycięstwo, a nagroda przecież jest już blisko, bo weekend to już prawie na wyciągnięcie ręki. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Siema, hej, inni gadają, to my już gramy. Jest siódma.

0: Do It Again, Ray Dalton. Nie no, świetnie wam idzie, zrobiliście to znów kolejny raz w tym tygodniu. Naprawdę coraz lepiej tak patrząc i oceniając. No jak co?
1: No, no co no?
0: Wstali, no zaczęli, no, wystartowali. Tak. No, dobra, w ten czwartek. No, no tak, no, przy okazji całkiem, no. I przy okazji w ten czwartek dzisiaj też jest święto niektórych. Wszystkich tych, którzy uwielbiają sushi, słuchajcie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Także jakbyście nie mieli pojęcia, co tam sobie dzisiaj po południu zjeść dobrego, no to chyba podpowiedzieliśmy, nie? Tylko o tej porze to jeszcze śniadanie. Ogarnijcie.
1: Smacznego.
0: Jest 13 minut po siódmej, a pewnie, że tak. I podkręcamy tempo do tego. Alok i Khalid w Melo.

0: Carla Fernandez w Melo Radio. Bardzo blisko jest już ten termin, na który czekają wszyscy ci, którzy czekają na wyjątkowe przeżycia i którzy chcieliby wybrać się razem z nami do wyjątkowej krainy Tomorrowland. Powiększa się ekipa słuchaczy, z którymi jedziemy na Tomorrowland. Swoje miejsce w autobusie mają już Gosia i Olek.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie! Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże, ale fajnie.
0: Jadą też Dominika i Szymon.
3: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: Oraz
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
4: Super.
5: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland.
4: Ekstra.
0: Jak my lubimy słyszeć, jak wy się cieszycie.
5: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że jest jeszcze miejsce także dla was, ale musicie się śpieszyć. Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii, w Boom. Dostajecie od nas też Tomorrow Paki, no i oczywiście zapewniamy transport. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, bo to już naprawdę ostatnie szanse dla was. Czekamy, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Czekamy na wasze foty i filmy. A jakie pomysły mieli słuchacze, którzy już mają swoje miejsce na Tomorrowland, zajrzyjcie i sprawdźcie na naszym Instagramie.

0: Jestem bardzo ciekaw, kogo bardziej kręci ten numer. Mnie czy was? Bałzaj, Magnetyk w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Co zrobić, żeby zapisać się w historii świata? No można na przykład jakiś rekord pobić. Słuchajcie, ostatnio na przykład ustanowiono nowy rekord w ilości założonych na siebie swetrów. Oficjalny rekord to 50. Wyobraźcie sobie, mieć 50 swetrów na sobie. Ktoś tu chyba nie będzie miał problemów z nadbagażem w samolocie, w razie czego. Chociaż w tylu swetrach, to on raczej gotowy na wakacje nad Bałtykiem niż gdzieś dalej. Podkręcamy tempo w Meloradiu w czwartek rano, już prawie w 7:30. Gotowa do tego, żeby zagrać dla was Rihanna, już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Melo Radio.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

Kiedyś ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

Modelki i włodarski, chyba że z tobą macie nasze słowo, to będzie fajny dzień. Słuchajcie, na niezły, fajny, mocny rekord idzie Lionel Messi. Został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na aż 6 mundialach. W sumie wystąpił w 27 meczach na mistrzostwach, a po ostatnim meczu, gdzie strzelił aż 3 gole, jest na czele w klasyfikacji i także strzelców wszechczasów. No niezły wynik, niezły, ale... Niezły. Co tam Messi? To przecież wy musieliście wstać dzisiaj wcześnie rano i daliście radę. I to jest dopiero niezłe osiągnięcie, nie? Od razu lepiej, ale Farben w Meloradio, Body Talk, za 17:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. A to Robin Schulz i Bottle Times, jedna z propozycji do 30 Meloradia. A ja podpowiadam, że już jutro wyjątkowy start wyjątkowego cyklu imprez płynę z Melo. Macie szansę poczuć taki wyjątkowy wakacyjny letni klimat. Już jutro Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia właśnie z barki przy Bulwarach Wiślanych, a później wystartuje dobre Melo. Zagra m.in. Mafia Mike. Już teraz za 8 minut będzie 8 i za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o tym, że rzucanie w kogoś ciastem może mieć poważne konsekwencje.
0: Serio?
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria. To tak rzucam, tylko że pogoda też będzie i prognoza na czwartek. Za chwilę posłuchajcie w Meloradio.
1: Tylko nie w szczepionkę rzucę.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.
18: Dokąd na wakacje?
19: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
19: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
19: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
18: Tylko na zdrojowahotels.pl.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Traffic.
23: Przypominamy, że na Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Łazienkowską prowadzone są prace przy budowie kolektora Mokotowski BIS w kierunku Wilanowa. Wyłączono lewy pas przed skrzyżowaniem oraz jeden pas za nim. Zawieszony pozostaje również przystanek Legia Stadion. Utrudnienia w tym miejscu będą wprowadzane etapami wraz z postępem prac.

0: w Warszawie powinno być pogodnie, na niebie nie zabraknie też chmur, chociaż raczej nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, choć na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, co powinno dobrze wpływać na osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się zdecydowanie cieplej, a w weekend temperatura ma przekroczyć 30 stopni.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Za obrzucenie ciastem Jacka Jeszkowiaka podczas sesji Rady Miasta grozi im do 3 lat więzienia. Sprawcami według śledczych są aktywiści Kamil S. i Patryk S. Nie stresuj ptaków zdjęciami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, by nie płoszyć ich podczas obserwacji i fotografowania, mówi Natalia Zapała.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
2: Niektóre gatunki ptaków są objęte zakazem fotografowania, filmowania lub obserwacji.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Ja was proszę, no nie stresujcie się, a sukces będzie wasz już za chwilę. Między innymi w zabawie Gotowi na Wszystko. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo w Melo Radio.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a wy bądźcie teraz szybcy i pewni siebie, jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, która startuje już za chwilę. Kto w niej wystąpi? Czekamy na was. 3213217777. Już teraz dwie osoby mają szansę zgarnąć super Melo Merch. Dzwońcie jak najszybciej, zaczynamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. 3213217777. Numer do Melo, korzystajcie już teraz.

0: Niekoniecznie na poważnie, ale na pewno za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Bo już teraz jest z nami dwóch zawodników. Jednym z nich jest po raz pierwszy dzisiaj w ringu Piotr. Cześć Piotrek, hej.
2: Witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. Fajnie, że zadzwoniłeś pierwszy raz do Melo. Piotrek to jest taki gość, że wiecie, piłka, rowery i inne tam takie fajne sprawy, nie? To jest Piotrek. Powiedział
2: dokładnie.
0: Piotrek. Dokładnie, okej. Okay. Piotrek, rozkręć się odpowiednio, uśmiechnij, energię poproszę i uwaga, bo jest też Paweł. Cześć, Paweł.
3: Cześć, cześć. Cześć, Piotrze, cześć, Melo, cześć, słuchacze.
0: Cześć, cześć, Paweł, hej, hej.
2: Cześć, Paweł.
0: Cześć. Słuchajcie, a Paweł, to wiecie, to jak nikt nie będzie patrzył dzisiaj, to on będzie rozwalał murki. O co chodzi, Paweł?
3: Oj, tam trzeba delikatnie rozbudować ganek, nikt nie musi wiedzieć.
0: Pewnie, żeby coś powstało, najpierw trzeba coś zburzyć, rozumiem. No dobra, słuchajcie, dla was mam zabawę gotowi na wszystko, dwa pytania za chwilę. Najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada, za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Świetnie, to pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga, ile miesięcy w roku ma 31 dni? 6 czy 7?
3: Piotr
0: pierwszy, słuchamy Piotrka.
2: 7.
0: Dobrze, policzył na spokojnie, w głosie, nie dał sobie tego zabrać. Dobra, jeden punkt na koncie Piotrka. Uwaga, pytanie numer dwa. Gdzie znajduje się najstarsza włoska kawiarnia? W Wenecji czy w Rzymie?
3: Paweł.
2: Piotr.
0: Paweł tym razem, Paweł.
3: Wenecji.
0: Wenecji, powiedział Paweł i dobrze powiedział. Dobrze, punkt. 1-1, panowie, remis normalnie jak na mistrzostwach świata. Karnych na szczęście nie będzie, żeby tam Paweł niczego już nie burzył więcej niż to, co ma w planach.
4: Dla was też nie będzie.
0: Za jedną nie, tylko prawka. Za jedną prawidłową odpowiedź do Pawła wysyłamy melotorbę, a do Piotra też wysyłamy melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego czwartku, hej pa.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradio.

0: Moving to the Sun. Wyobraźcie sobie siebie na plaży, wyobraźcie sobie słońce, a do tego wszystkiego oczywiście wasze ulubione klubowe dźwięki muzyki elektronicznej. To wszystko na Sunrise Festival i Hugel, który przed chwilą u nas w Melo też tam będzie. Wy też możecie, bo bilety na Sunrise Festival będą dzisiaj w Melo do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: Dave

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: dziewca. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Warszawa.

0: Jack Jones, You'll Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 18 minut, godzina 9. No były już zakazy parawanów albo zajmowania leżaków ręcznikami. Teraz jedna z włoskich plaż idzie jeszcze dalej, a to wszystko przez to, że nad morzem we Włoszech robi się coraz bardziej tłoczno.
1: Słuchajcie,
0: taki zakaz sobie wprowadzają. Na plaży w Sardynii wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli plażowych. Nie wolno też korzystać z namiotów ani altan i ten zakaz obowiązuje wszystkich do
1: Polaków
0: 65 lat. Wszystkich. Osoby powyżej 65 roku życia mogą. Czyli co? No elegancko, no. Zabieramy dziadka i babcię na wakacje.

0: Nie no, takich numerów to nie można zagłuszać. Muszą zabrzmieć odpowiednio głośno. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Gabe CPZ i propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie listy już jutro na żywo Olek Pychie poprowadzi dla was. Za chwilę newsy.
1: Sucho, panie, sucho. Na przykład w Wielkopolsce.
2: A już o 9:00 zagramy
0: BB Rexa i Faithless New Religion w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie, szczegółowo w prognozie za 9:09.

0: Prowadzone są prace wodociągowe. Na początku zajęto fragment skrzyżowania ulic Szałwiowej i Pułaskiego, a ruch w tym rejonie odbywa się zwężonymi pasami. Nie ma obecnie możliwości skrętu z Pułaskiego w ulicę 15 sierpnia. Dalej ulica będzie zamykana na poszczególnych odcinkach. Tak będzie do końca lipca. Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie. Nie powinno jednak padać. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, więc tradycyjnie możecie zacząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro będzie podobnie, chociaż temperatura pójdzie znacznie w górę, a w weekend może ona przekroczyć nawet 30 stopni w dzień.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Prokuratura rozpoczęła kontrolę w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam pracował młody lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. Także w tym szpitalu, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Lekarz stracił już pracę. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą, ale najgorsze dopiero przed nimi. Trzeba działać, żeby uniknąć letniego kryzysu z zeszłego roku, mówi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
3: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
2: Gmina wybudowała więc zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania wody. Kongres FIFA w 2029 roku może odbyć się w Polsce. Ubiega się o to Polski Związek Piłki Nożnej. Kongres jest najwyższym organem ustawodawczym FIFA.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dzień dobry, hej, cześć, siema ekipo. Dobrze być razem z wami od samego rana w taki fajny dzień jak ten czwartek. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, my już dla was gramy. Jest dziewiąta w Melo.

0: Fryska w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. To już czwartek, a to znaczy, że już jutro będzie piątek, a to znaczy, wow, że powinniście być w fantastycznych nastrojach. Tak w skali od 1 do 10. Fantastyczny nastrój to tak przynajmniej 11-12, nie?
1: No nie wiem, tak z racji tego, że piątek dopiero jutro, no to tak dałbym 8.
0: Dasz, no nie zaniżać mi proszę tutaj skali. Międzynarodowy Dzień Sushi też dzisiaj mamy, już mówiliśmy o tym. Już od wielu lat jednymi z największych fanów sushi na świecie są właśnie Polacy, także dzisiaj jest wasz dzień. No i dodatkowo niech to będzie też dzień, w którym wszystko się wam udaje. No i nie mówcie, że to niemożliwe, bo przecież jak na razie to idzie wam super. No nie? No nie?
1: No.
0: No, another w Melo. Tak to jo, 13 minut po 9. Tak podkręcamy tempo.

Smoky, Summer's Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a prawdziwe lato z gorącą muzą w te wakajki w Kołobrzegu czeka na was. Szykujcie się na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie wyjątkowo odjechany weekend. Swoje sety zagrają dla was Axwell, Rehab, Sigala, Paul Van Dyk i wielu innych. A już jutro od 21 na naszej antenie Sunrise On Air, w którym usłyszycie największe klubowe hity. No i pamiętajcie o tym, że do zgarnięcia bilety na Sunrise Festival będą jeszcze dzisiaj w Meloradiu. Bądźcie blisko, słuchajcie uważnie, reagujcie w odpowiednim momencie. Bilety mogą być wasze już dzisiaj. A na Sunrise Festival wystąpi też James Hype. Dla was w Melo już teraz z numerem Waterfall.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. W Melo Radio podkręcamy tempo, a już jutro możecie nie tylko usłyszeć, ale też na żywo sami zobaczyć, jak Pychu prowadzi 30 Melo Radia. Startujemy dla was z nowym cyklem imprez Płynę z Melo i właśnie już jutro pierwsza odsłona prosto z barki przy bulwarach Wiślanych, specjalnie dla was live Olek Pych i 30 Melo Radia. Posłuchajcie i zobaczcie na własne oczy, a zaraz później także dobre melo w wyjątkowym wykonaniu. Przybywajcie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Kasia, Kosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Radzi

0: and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słyszeliście pewnie o różnych historiach, gdy ktoś tam znalazł jakieś pieniądze na ulicy. Znalazłeś kiedyś?
1: Na ulicy mi się zdarzyło, w kieszeni mi się zdarzyło znaleźć 10 zł z poprzedniego roku w kurtce, no.
0: Ale w swojej kieszeni?
1: No.
0: Ło, z poprzedniego roku, no.
1: No.
0: No mnie jakoś się nie zdarzyło. W kieszeni jakoś tak nie za bardzo, na ulicy to już w ogóle. I jak wam też nie, to podpowiem skuteczniejszy sposób na to, jak zdobyć szybką kasę. Do zgarnięcia dzisiaj 200 mamy dla was. Jak chcecie, żeby były wasze, to napiszcie, na co je wydacie. Marta, jaki masz pomysł? Co byś chciała?
2: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Nieźle, nieźle. Dobry
1: super
0: pomysł, dobry melo, dobra muza, to lubimy. Jak chcecie szybką kasę od Meloradia, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na jaki fajny pomysł wydacie te pieniądze. Będziecie mieli je od ręki do wydania od razu. Czekamy na meloradio.pl. 200 do zgarnięcia. Szybka kasa do wzięcia dzisiaj dla was w Melo.

0: Fire, fire. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jest to Shady. No powiedz te dwa słowa.
1: Fire, fire. Muszę rzucić.
0: Okej. Myślałem, że dzień dobry powiesz.
1: Cześć, siemanko. No to też były dwa słowa jakby, nie?
0: Jest ogień, petarda. Cześć, hej.
1: Siemanko, jak żyjecie po poranku? Dobrze, wszystko uśmiechniecie, no jacyś tacy jesteście.
0: Okej, okej.
2: No jest okej.
1: No to dobrze,
2: czekajcie. Poza tym przyszedłeś, to się śmieje. Uśmiechamy, znaczy się.
3: O 10:00 zagramy.
1: Ja nie mam pieniędzy. Akcent i Don't Leave Kylie w Meloradiu.
0: Tomasz Czwartek.
1: Muszę powiedzieć, że to jest całkiem ładny prezent, bo czwartek to prawie piątek, przypominam. A jak już będzie piątek, to wiecie, co się wydarzy.
2: To zużyj czwartek.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Meloradio.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: możliwości przejazdu na wprost i są kierowani w okolice Alei Jerozolimskich. Prowadzono także tymczasowe zawrotki. Zachowajcie ostrożność.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie w miarę pogodnie, możemy spodziewać się sporej dawki słońca, choć nie zabraknie też chmur. Podobno jednak nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro szykuje się cieplejszy dzień, bo termometry mają pokazać nawet 28 stopni, a w weekend ta temperatura przekroczy 30.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Fotoradar, który niedawno stanął na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, uległ awarii. Urządzenie zamontowano tam po wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Teraz zepsuł się w nim generator błysku i nie wiadomo, kiedy zostanie on naprawiony. Mimo krótkiego działania fotoradar zarejestrował 550 przypadków przekroczenia prędkości. A w Warszawie rozkręcają się wakacyjne remonty drogowe. W poniedziałek drogowcy pojawili się w Alei Niepodległości. Tam trwa remont torowiska tramwajowego i węzłów ciepłowniczych, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
3: Wyremontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego.
0: Remont zakończy się w połowie września. Na koniec zaglądamy do Otwocka. Tamtejsze Muzeum Wnętrz przejdzie remont. Obiekt zyska salę kinową, przestrzenie warsztatowe oraz ogrzewanie umożliwiające działalność także zimą. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają 2 lata. Wcześniej, bo za godzinę, powiem więcej o ośrodku Brain, który powstanie w Centrum Zdrowia Dziecka.
4: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Osoba podejrzewana o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach służb. Zatrzymania dokonali lubelscy policjanci wspierani przez ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk. Szef polskiej dyplomacji z kolei apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Najbardziej wpływają one na mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stoją w wielokilometrowych korkach do granicy, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
6: Dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
5: Jak mówią Niemcy, kwestia kontroli na granicach jest cały czas omawiana w odpowiednich resortach. I jeszcze CV jak karta postaci z gry RPG. To zadanie konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski w projekcie Gamer CV organizowanym przez Go Work. Chodzi o zaktywizowanie młodych ludzi do kreatywnego szukania pracy.
7: Fajne, to podoba mi się.
5: No nie dziwię się, że się tobie akurat podoba.

tylko Adi z tej strony. Podkręcamy tempo i kiedy inni gadają, to my już gramy. Action, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie. Od tego zaczynamy. No i mamy czwartek, czyli już prawie piątek. No dobre wiadomości. Siema!

0: Bob Singer, Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, czwartek, przypominamy, to jest też dobry dzień, żeby trochę poszaleć, trochę pojajcować i tak sobie pomyślałem, że może byście mi pomogli w odpowiedzi na pytanie, no bo co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi, dawajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na głosówki, które chętnie zagram i jak zwykle za najbardziej hardkorową, pokręconą i tym samym intrygującą odpowiedź coś z Melo Merchu się dla was znajdzie. To do dzieła!
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to jest Sigala, Bring Christopher i Swin Lovin. No właśnie, bo Sigala pojawi się na Sunrise Festival. Jeżeli chcecie tam być, po 18 słuchajcie Melo, bo wtedy szansa na wloty. No, to próbujcie.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście, no bo słuchajcie, niedługo będziemy sprawdzać, jakie macie odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha. Także koniecznie wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella delikatna Kate Classic 125 gramów, złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
18: Już w te wakacje Użel wystąpi na Sunrise Festival, a teraz wbił z hitem Moving to the Sun na numer 1 30 Meloradia. A następna 30 Melo prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wbijajcie szczegóły na meloradio.pl.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
18: Pychu, zapraszam.

Carey, Red Light w Melo Radio. Wiem, że jesteście zarobieni. Wiem, że macie dużo na głowie. Wiem, ja to rozumiem. Ale też mam coś ważnego do przekazania. No bo możecie zrobić coś bardzo szalonego w swoim życiu i to będzie coś pięknego, no bo możecie pojechać razem z nami na Tomorrowland i myślę, że to jest dobra okazja, by wziąć teraz, nie wiem, swojego smartfona, laptopa czy cokolwiek tam macie pod ręką, żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie potężnie zaszaleć na tegorocznym Tomorrowland. Do tego też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. Wiecie, macie pełną dowolność, zaskoczcie nas i pamiętajcie, że dojazd macie też za friko, totalnie od nas. Także do dzieła, bo marzenia czekają.

Melo. Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka i Enklawa, chce więcej, to jest Meloradio. A co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp Meloradia, no i Magda.
1: Gdybym była mężczyzną, na pewno bym powiedziała, proszę otworzyć szeroko buzię i powiedzieć,
2: Okej.
0: No ale pasuje, to jest bardzo ładna odpowiedź. Czekam na więcej, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A co w newsach?
2: A w newsach będzie właśnie mniej, a nie więcej.
0: O.
2: Jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Okej.
3: A już o 11:00 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. Ten numer zagramy punktualnie o 11:00, kiedy inni będą gadać, także szykujcie się na potężne, dobre melo.
3: Reklama.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Ryżak.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
8: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
9: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
8: Co tam?
9: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
8: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
9: Cudownie!
8: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: wyróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
3: Będzie raczej słonecznie, choć na niebie nie zabraknie też chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Tak ma wyglądać do końca dnia pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura w dzień może dobić do 28 stopni, a w weekend zdaniem synoptyków przekroczy nawet 30.
2: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. To są newsy Meloradia Warszawa.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prace nad nowym torowiskiem w Alejach Jerozolimskich przebiegały zgodnie z planem, ale pojawiły się komplikacje. Na moście wykryto problemy z systemem odwodnienia. To może opóźnić zakończenie inwestycji. Pozostała część robót w tym miejscu jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Skoro o remontach mowa, to w Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi do niego nowoczesny sprzęt, mówi sam Jurek Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
3: Koszt tego urządzenia to 16 milionów złotych. A na Ochocie przy teatrze powstał nowy mural autorstwa Wojciecha Prewki. Przedstawia on motyw dialogu i porozumienia, a jego tło tworzą prace uczestników warsztatów artystycznych. Dzieło ma zwracać uwagę na różnorodność i znaczenie empatii w relacjach międzyludzkich. Za godzinę powiem więcej na temat kolejowych połączeń ze stolicy, które ruszą w wakacje.
5: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: 6 zł i 6 groszy, tyle zapłacimy dziś maksymalnie za litr benzyny 95. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 6,36. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej podejrzany o ustawienie meczów we Francji. Eli Wahi, który na Mistrzostwach Świata wystąpił w spotkaniu z Ekwadorem, w maju został aresztowany. Pisze o tym The Athletic. Do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów. Szczecin otwarty na Plażowiczów. Działają już wszystkie miejskie kąpieliska, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
7: Woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
6: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę dowiemy się, co można powiedzieć w przychodni i do swojego crusha. Chcecie coś dodać? WhatsApp Meloradia, nagrajcie głosówkę, znajdziecie to na meloradio.pl.

0: Iben i Hollow w Melo Radio. 15 minut po 11. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp, Melo Radio i głosówki od was. Klaudia!
1: Jakoś duszno mi się zrobiło.
0: Oddychaj, Klaudia, oddychaj. Wdech i wydech. Ania?
2: Byle nie bolało.
0: No tak, to zabrzmiało jak jakiś zastrzyk. Grzechu?
3: Jesteś 20 w kolejce. Proszę czekać.
0: Najgorzej, a wy co byście?

0: dodali. Przypominam, że za najciekawsze odpowiedzi macie coś z Melomerczu ode mnie. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na naszej stronie.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: The Bowsley, Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. Widziałem, że nowa nutka będzie w piątek, właśnie na Instagramie, i muszę wam powiedzieć, że usłyszałem fragment i naprawdę fajnie to brzmi w podobnym klimacie, ale jeszcze trochę bardziej mam wrażenie, że w klimacie takim trochę brazylijskim. Trudno to jednoznacznie określić, ale wiem, że w piątek będzie nowa nuta, mam nadzieję, że trafi też do nas. A w tej godzinie Blank & Jones i Catch, czyli coś, co warto wspominać.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22:00 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22:00. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
17: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Mark and Jones i Catch Melo Radio, czyli coś, do czego warto było wrócić, przypomnieć sobie, jak to latało niejednokrotnie w klubach, ale to też będzie mogło latać między innymi na Tomorrowland i tam was zabieramy. I tak z ciekawości, Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No słuchajcie, ja do wróżki nie chodzę, ale jeżeli akurat Dominice to przewidziała, no to super. W każdym razie, możliwość pojechania na tegoroczny Tomorrowland jest wasza. Jedna sprawa, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, a drugie wrzucacie foto albo filmik, jak razem imprezujecie, a później odbieracie telefon i tyle.

0: Moonlight Forte i Alabama Ten w Meloradio. Podkręcamy tempo. Podoba mi się ta nutka i muszę wam powiedzieć, że nastraja mnie mega pozytywnie na cały dzień. No, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha, Natalia?
1: No co? Chcesz ze mną wchodzić?
0: Ja tylko po receptę. Marcin, co w newsach masz dla nas fajnego?
2: W newsach mam między innymi o tym, że lekarze chcą spotkanie z premierem.
0: Cóż za przypadek.
3: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, to będzie miła niespodzianka. Kygo i Save My Love. Wiem, że część z was akurat rusza teraz do pracy, to tylko przekazuję szerokości i pamiętajcie, że jesteśmy razem z wami.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradio! Naprawdę?
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Ryżak.
4: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Korekla.

0: sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: W Warszawie dzisiaj powinno być całkiem ładnie. Na niebie będzie sporo słońca, nie zabraknie też chmury, ale ma nie padać, tak? Nas przynajmniej zapewniają synoptycy. Termometry pokażą około 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, bo termometry pokażą nawet 28 stopni. A w weekend ta temperatura podobno przekroczy 30 i możliwe są też burze.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na trasie S8 między Powązkowską a Markami trwa wymiana nawierzchni. Na części tego odcinka położono już nowy asfalt, jednak wciąż nie ma oznakowania poziomego. Pasy zostaną namalowane wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda. Do tego czasu trzeba zachować w tym miejscu szczególną ostrożność. Przenosimy się do Zalesia Górnego. Tam policjanci zatrzymali mężczyznę, który zasnął za kierownicą auta stojącego na środku jezdni. 32-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo był agresywny wobec funkcjonariuszy. Został zatrzymany i grozi mu do 3 lat więzienia. Na koniec dobre wiadomości dla tych, którzy na wakacje chcą jechać pociągiem. Będą nowe połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino. O szczegółach mówi Michał Brzosek z PKP Intercity.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
1: Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Marcin Sikora.
5: Na początek ograniczenie wkładu USA w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu zarobków, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
6: Większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
5: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiada resort zdrowia. W Norwegii po bramkach Erlinga Haalanda zatrzęsła się ziemia. 8 wibracji odnotował norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR. Spowodowane były zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi, no i zapraszam na wspólne podkręcanie tempa. Zaczynamy tym, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo, Khalida i Gryfina.

Up Dogs Fezo i Zark, How Does It Feel w Melo Radio. No to uczucie jest wybitne. Zresztą co by nie mówić, piątek się zbliża. A skoro tak, to pogadajmy też o pogodzie, bo ta, jak się okazuje, chyba można powiedzieć, że wróciła do swojego konkretnego letniego standardu. I cały weekend będzie 30 stopni, potem od poniedziałku 27-28, także można coś planować, jakieś szybkie wyjazdy, coś takiego, do zrobienia temat. Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci, no i niech wasze fajne imprezy się kręcą.

0: A my mali sa iba ten, že v Meloradiu tak podkrencame tempo. Zbuntowana Anią to nie jest, nie jest to Natalia Oreiro, ale co by nie mówić, nuta naprawdę jest wybitna i w tej godzinie też będziemy w ogóle kierować się prosto w stronę słońca, jak Ewelina Lisowska, ale to za pośrednictwem hitu bardzo wakacyjnego Moving to the Sun. Użal jeszcze w tej godzinie to ten pan, który pojawi się na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie tam być, słuchajcie Meloradio po 18.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Pryska i Obca. Podkręcamy tempo w Meloradio. No i zapraszamy was do tego, żebyście przeżyli coś niesamowitego i to razem z nami. No bo w tym roku znowu jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. Jeżeli chcecie być w Belgii, w samym centrum wydarzeń najważniejszej imprezy muzycznej na świecie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. No i dajcie jakiś filmik, może jakąś fotkę, jak razem imprezujecie. I to w zasadzie tyle. Trzymam za was mocno kciuki. Później tylko odbierajcie telefon, no bo kiedy zadzwoni, to przekażemy dobre newsy.

0: Robin Schulz, Purpsy, Better Times. Cytując klasyk, kiedyś to było, teraz to nie ma czasów. Oczywiście żartuję, ale memo Januszu Nosaczu cały czas śmieszy. Słuchajcie, za chwilę newsy Meloradia, będziemy się dowiadywać o tym, co w kraju i na świecie. W sumie zbliżamy się do 13, więc pewnie dowiemy się też, co z cenami paliw.
1: A już o 13 zagramy
0: Eben i Hertz w Meloradio. Ten numer zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli o 13 i to w punkt. Dobrze, że jesteście.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio!

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy, proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Melo Radio.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizor, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie Biedronce. Biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
17: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś? Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Warszawa na 94 FM.
22: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
23: Dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,66, a diesel 6,20. Weekend zapowiada się upalny, no i wiele polskich miast zaczyna już sezon kąpielowy, a to na przykład Poznań, mówi Filip Borowiek z Ośrodku Sportu i Rekreacji.
0: Ceny biletów uległy nieco zmianie, jest drożej o złotóweczkę i te zmiany cen podyktowane są po prostu współczynnikiem inflacji.
23: Sezon kąpielowy w Poznaniu potrwa do 6 września. No i jeszcze Wielka Brytania, gdzie żyje najstarsze zwierzę na świecie. To żółw. Jonathan ma 194 lata.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Chcę być tak jak ten żółw. Też chcę tyle żyć. Naprawdę. I na przykład, żeby tyle żyć, trzeba się ruszać. Aleksander Pych przed momentem uskutecznił piękny układ taneczny. To była baciata?
2: Tak, to była baciata.
22: Dziękuję bardzo. A jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! A to w remiksie Johna McFly'a, tak gra wam Melo na 11 minut po 13. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na skity Melo Radia, to jest dobra chwila. Weźcie telefon i zadzwońcie pod 321-321-777 i podejmijcie wyzwanie, bo już za chwilę ruszamy z tą zabawą i będzie fajnie. 321-321-777, a obecnie Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w głośnikach Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio. 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. Wyzwanie. Mamy czwartek, trzeba trochę zaszaleć, a dzisiaj mam nadzieję, że też będzie chciała zaszaleć Karolina. Siemano!
1: Hej!
0: Co tam u ciebie, Karolina? Jak się masz w czwartek?
1: A, wszystko w porządku. Bliżej weekendu.
0: No, o to chodzi. Bardzo dobrze. Dlatego postanowiłaś, że podejmiesz wyzwanie.
1: Tak.
0: Doskonale. Słuchaj, zabawa...
1: Nic do stracenia.
0: No, o to chodzi, dokładnie. No, bo podejmij wyzwanie to zabawa, która polega na tym, by faktycznie podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, to masz skity Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. I moje pytanie teraz brzmi do ciebie, czy chciałabyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
1: Pewnie.
0: Słuchaj, wylosowałem dla ciebie zabawę nie mów tak, nie mów nie, czyli na zadane pytanie nie możesz odpowiedzieć tak lub nie. Musi to być coś innego. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, to od tego momentu nie mówimy już tak albo nie. Zaczynamy. Lubisz, kiedy jest głośno?
1: Średnio.
0: A lubisz... inaczej. Czy w Australii znajdziesz kangura?
1: Być może.
0: A czy jeżeli syn miał matkę, to matka miała syna?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie. A powiedz mi, czy jak piszesz do kogoś na Messengerze albo Instagramie, to używasz XD?
1: Niestety.
0: Dobra. A powiedz mi, czy L4 to to samo co L4?
1: Prawdopodobnie.
0: Słuchaj, za to niestety powiedzmy, że przymknę oko, ale masz to. Skryty Meloradia są twoje. Brawo!

0: Super, dzięki bardzo.
1: Czysta przyjemność. Powiedz mi, jakie plany na dalszą część dnia?
0: Odebrać dzieci i odpoczywać, byle to nie padało.
1: No właśnie, trzymam za to kciuki. To chillujcie smacznie, popatki!

0: Water i Talk to You w Melo Radio, 29 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo w czwartek. No już jutro piątek, wreszcie. Wiem, że czekaliście na ten moment bardzo długo, ale też i cierpliwie. No i proszę bardzo, udało się, za chwilę będzie. W tej godzinie jeszcze... Co to było, przepraszam, co ty zrobiłeś? Dobra, trochę się przestraszyłem, Mikołaj mnie straszy. W tej godzinie Becky Hill jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
23: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Becky Hill i David Guetta. Remember w Meloradio. Wy też pamiętajcie, że w tym roku możecie znowu jechać z nami na Tomorrowland. I David Guetta też tam będzie, także na 100% usłyszymy tę nutkę. Tak więc jeżeli macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Wrzućcie fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, albo cokolwiek innego. Ogranicza was tylko wasza kreatywność. Bawcie się tym, a potem my do was oddzwonimy i przekażemy dobre wiadomości. I z ważnych rzeczy, no to dojazd na miejsce macie całkowicie za friko. Także będzie też niezła integracja. Powiedzieć, że warto, to nic nie powiedzieć.

0: Nicholas Rips i Hard to be Humble w Melo Radio, 8 minut do godziny 14.
1: Ciężko być skromnym, jak się nazywa Mikołaj.
0: To prawda, ale to jest Nicholas.
2: Każdy swój krzyż nosi.
0: Ładnie to pachnie.
2: A Trips to co?
0: No Trips to co?
2: Faktycznie. Nie odpisuje, to prawda.
0: Iga jest obrażona chyba.
3: Na Tripsa?
0: No.
3: Ale bardzo go lubię.
4: A już o 14 zagramy.
2: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk.
0: Co może powiedzieć ciało?
3: Co chcesz?
2: Nakarm mnie.
0: Łagodną pianką.

Melo Radio Warszawa. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.
16: Wait!

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Lekarz, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych środków, informuje warszawski ratusz. Dawid Kasprzyk zrezygnował też z funkcji radnego dzielnicy Ursus. Uwaga na upały. IMGW wydało alertę dla 6 województw zachodniej Polski. Na termometrach w sobotę może być nawet 35 stopni. Selfie z ptaszkiem? No to nie jest dobry pomysł. Przyrodnicy apelują o etyczne fotografowanie i obserwowanie ptaków, mówi Natalia Zapoła z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
4: Jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
3: To szczególnie ważne teraz w okresie lęgowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Czy ty, Iga, robiłaś sobie kiedyś selfie z ptaszkiem?
1: Nie zdarzyło mi się jeszcze, wiesz? A tobie?
2: Właśnie nie, ale tak z takim czarnym bym chciał. Jakimś krukiem czy coś.
1: O, takim ptaszkiem.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: A propos ptaków, dzisiaj podrywał mnie jakiś mężczyzna na środku ulicy, ale był bardzo uprzejmy.
2: Tak, i co powiedział? Dzień dobry, pani Igo, czy mogę panią poderwać?
1: Nie był aż tak uprzejmy, po prostu
2: zapytał
1: się. A to
2: cham zwykły, no patrz.
1: Czy wyjdziemy na kawę? A ja już miałam maczę w ręku, powiedziałam, nie no, ja piję maczę, co było bez sensu w ogóle.
2: Właśnie, co to w ogóle za gość? Na kawę cię zaprasza, przecież wiadomo, maczę, że kawa jest passé, teraz tylko maczę, nie?
1: Już
2: on pewnie nie jest z Warszawy.
1: A, to trzeba mu wybaczyć. Igo Mikołaj, siemanko.

0: Wiesz, Mikołaj, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi w tej piłce nożnej.
1: Chodzi o to, że piłka jest jedna, bramki są dwie.
0: I ilu jest tych ładnych piłkarzy?
1: 11 na drużynę.

0: No tylko właśnie Thomas Tuchel miał taki drobny problem.
1: Kto to jest?
0: To jest trener reprezentacji Anglii. Mhm. I powiedział, że jak były grane hymny, tak, to on chciał zobaczyć swoich chłopaków, poczuć tę dumę narodową, ale wszystko mu zasłonili fotoreporterzy i on teraz zgłasza wniosek formalny do FIFA, żeby ich usunąć.
1: On jest bardzo samolubny, patrzy na nich cały czas, a taki fotoreporter to może tylko chwilkę. Ja w ogóle nie zgadzam się z nim.

0: No Money. Galanty z Meloradiu. Mamy już sezon wakacyjny oficjalnie rozpoczęty?
1: Tak, już teraz.
0: Czemu nie? Czerwiec, tanio, rzekomo.
1: Nie, dobra, myślałem, że już w szkołach się zaczęły wakacje.
0: W szkołach jeszcze nie, ale ludzie generalnie lubią w czerwcu pojechać na wakacje, bo właśnie jest tanio.
1: Tak, tak. Nad morze można na przykład pojechać. Aha. No tylko się okazuje, że Bałtyk nie jest wcale taki tani. To znaczy już od dawna wiedzieliśmy, że tam potrafi być drogo, te wszystkie paragony, grozy i tak dalej. Ale zrobiło się głośno o hotelach.
0: Tak, ja nam znalazłam, słuchaj, taki fajny apartament, 34 metry kwadratowe, ja, ty.
1: Wow.
0: Mhm, 10 tysięcy, prawie 11, co ty na to?
1: Ale stawiasz, tak?
0: No, za tydzień, a nie możemy na pół chociaż?
1: No nie wiem, no za...
0: Czekaj, mam tańszą opcję.
1: Za 11 tysięcy to można już gdzieś wyskoczyć za granicę.
0: Ale poczekaj, Władysławowo, wprawdzie tylko śniadania, również tydzień, 10 tysięcy złotych.
1: A, Władysławowo, mój kolega zawsze tam jeździ, mówi, że tam mafia robi najlepsze zapiekanki.
0: Naprawdę?
1: No, że jest taka buda z zapiekankami i to jest przykrywka dla mafii, ale podobno są super.
0: Najważniejsze, że zapiekanka jest dobra, okej? Okay? Ale wiesz, możemy zawsze wejść na meloradio.pl i trochę nam Melo pomoże.
1: Tak, możemy wam dosypać 200, nawet 500 złotych, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy.
0: Róbcie to już teraz, w tym momencie, meloradio.pl.

0: nie ma. Joe, The Beautiful w Maloradiu.
1: A wiesz, co jest piękne? Że w końcu odkryłem jeden skuteczny sposób na to, jak się odpędzić od komarów.
0: Naprawdę? Ja jestem z Olsztyna, to jest mój częsty problem.
1: No to dobrze się składa, bo jeszcze w tej godzinie powiem ci, co zrobić, żeby to ciebie nie kąsały.
0: Jej!
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. I've been watching you. You've been hurting too. You give all.

0: Natalia Nykiel. Spokój w Meloradiu. Ja to bym chciała mieć taki spokój, że wychodzę nad jezioro i żaden komar mnie nie atakuje.
1: To słuchaj, mam dla ciebie super protipa, ponieważ naukowcy tam zbadali, co przyciąga komary.
0: Co przyciąga komary?
1: Na podstawie ich badania wywnioskowałem, co trzeba, a raczej kogo trzeba ze sobą wziąć, żeby nas nie gryzło. Mianowicie, idąc na grilla albo na ognisko, albo gdziekolwiek nad wodę, zabieramy ze sobą koleżankę w drugim trymestrze ciąży.
0: To
1: bo one przyciągają komary najbardziej.
0: Aha.
1: A nie dość, że to jeszcze jest w ciąży, więc będziecie miał kto do domu odwieźć.

0: Ale ogień w Meloradiu.
1: No tak.
0: A wiesz, że nie wszędzie można korzystać z social mediów?
1: Gdzie nie można?
2: A gdzie nie można, gdzie nie będzie można, to powiem za chwilę w newsach.
1: To ja tam jadę.
3: A już o 15:00 zagramy.
0: Jesteś chyba za stary.
1: Fast Car Superstar. Jak to za stary?
0: No bo masz tam ileś lat, ile masz, nie
1: Aha.
0: wiem.
1: Aha, dyskryminacja.

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej jest głównym podejrzanym. Posługuje się paszportem gruzińskim i ma bogate portfolio kryminalne, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
3: Jeszcze dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wyniosła w maju 19 900 zł. Zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych wprowadzają Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pierwszy kraj arabski, który wprowadza takie obostrzenia dla dzieci poniżej 15 roku życia.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i spojrzymy na biust.
1: Fantastycznie.
2: Ale nie mój.
1: Ale nie powiedziałem, że twój.
2: Iga Mikołaj.

0: To szał z Meloradio. Jak jest mundial, to musi być Miss. Miss Mundialu.
1: Tak, 4 lata temu Miss Mundialu została Chorwatka.
0: Iwana
1: Knoll. I teraz fantastyczny nagłówek. Iwana Knoll i jej biust meldują się na trybunach po 4-letniej przerwie.
0: I prawdopodobnie utrzyma ten tytuł, bo ma wspaniałe walory.
1: No, tak.
0: Rzekomo.
1: Tak.
0: Duże przynajmniej.
1: Są większe od tego pucharu, który trzyma na zdjęciu.
0: One w ogóle są większe niż jej głowa.
1: Faktycznie.
0: A za chwilę daj łyka a propos smacznych rzeczy.

0: Dim z Bambi Weima, Przyjaciele. Daj łyka w Melo Radio. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie. Czas, żeby się polał, drogi Mikołaju, do zgarnięcia.
1: Oczywiście, przepraszam, to taka nakrętka.
0: Aha. Fajny dźwięk. Do zgarnięcia dzisiaj, myślę, że skiety od Melo Radia. Mikołaj polewa.
1: Oczywiście. O, jaki już kolor!
0: O, jeszcze.
1: To już do pełna!
0: To szkło?
1: Tylko i wyłącznie do pełna.
0: To ja biorę łyka.
1: Rzeczywiście, uważaj, żeby cię nikt na korytarzu z tym nie złapał.
0: Bardzo słodki napój. Bardzo słodki.
1: Też się napisał.

0: Ale tak, tak tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy.
1: Ale jest też chemiczny, żebyście sobie nie pomyśleli, że my pijemy coś innego niż naprawdę pijemy.
0: Dobry rocznik.
1: Przestań.
0: Z tego roku? Mam nadzieję przynajmniej.
1: Przestań. To nie jest to, ale blisko.
0: To nie to, ale blisko. To jest... No, większej podpowiedzi już chyba nie ma.
1: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to wbijajcie na meloradio.pl, znajdźcie odnośnik do WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę albo napiszcie, co to takiego. No to do pełna.
2: Daj łyka w Meloradiu.
1: Weź jeszcze raz tego łyka.
0: A jak gdyby to odstawić tak na 2 tygodnie, to chyba by się zamieniło w to, nie?
1: Może.
0: Dobre.
1: Mi to nie smakuje w ogóle.
0: Co ty gadasz? Przecież widziałem cię niejednokrotnie. Z krewnym, że tak powiem.

0: Baby Bausa, Magnetic. Bausa. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radio. Trwa zabawa Daj Łyka. Dzisiaj chyba było bardzo trudne, bo jest jedna poprawna odpowiedź, ale najpierw przypomnijmy nasze doznania. Mhm. Bardzo słodki napój.
1: Tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy. Jedna jest poprawna, ale odpowiedzi było więcej. Strzelaliście w kwas chlebowy, w kole, w szampana bezalkoholowego, w kombucze, kompot truskawkowy, sok zaroni, sok porzeczkowy. No nie.
0: No nic z tych rzeczy. Na szczęście jest z nami Natalia. Cześć Natalia.
2: No cześć.
0: Co tam piliśmy?
2: Ja myślę, że piliście sok winogronowy.
0: Brawo, wygrywasz skarpetki.
2: Super, dzięki.
3: Daj Łyka w Melo Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Melo Radio.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Po reklamie.

0: Calvin Harris. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz przenosimy się do Trójmiasta.
1: Tam w Trójmieście była akcja z kolejnym lagunem w naszej pięknej Rzeczpospolitej. Kiedyś w Krakowie, pamiętasz, była taka akcja, że kobieta zadzwoniła, że lagun na drzewie siedzi.
0: A to był croissant.
1: Tak.
0: Nie, przepraszam, croissant.
1: Croissant to był. No to teraz w Gdańsku właśnie była akcja ratowania lisa z brzegu, no i się okazało, że to lis pluszowy.
0: Ci ludzie powinni zacząć nosić okulary, to raz. A dwa? Nie, w zasadzie nie mam nic więcej do dodania. Ale nie chciałam też im cisnąć, tylko że no, jak można pomylić?

spać. Życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: David Guetta, Bibi Rexha. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mikołaj, je vais en France.
1: Je co?
0: Je vais en France.
1: Ah, oui, oui.
0: Quoi? C'est chaud.
2: Francja? A, Francja, tak, Francja będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat.
0: No jadę do Francji.
1: Jedziesz? Kiedy?
0: Nie wiem, ale nie wracam. A ten numer zagramy.
1: No to arrivederci, jak to mówią w Paryżu.
0: Au revoir. Punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet 2.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyof Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: prawie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już jutro nad Wisłą rusza nowy cykl darmowych imprez Płynę z Melo, bo Melo Radio wychodzi ze studia i zaprasza na bulwary, gdzie nie zabraknie muzyki, letniego klimatu i spotkań z radiową ekipą. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. A od piątku do niedzieli w elektrowni po Wiśle znajdziecie plenerową strefę Lego pełną piłkarskich atrakcji. Na odwiedzających czekają kreatywne warsztaty, budowanie modeli, które będzie można zabrać do domu oraz tworzenie piłkarskich koszulek z klocków. To wszystko od 11 do 19 przez 3 dni. Także w piątek w Parku Czechowickim odbędzie się kolejny seans kina plenerowego. W programie zaplanowano pokaz filmu Cudowne życie. To część wakacyjnego cyklu bezpłatnych projekcji pod gołym niebem, a te organizowane będą w każdy piątek o 21.30. I tak będzie do 11 września.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: W Częstochowie szykuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta. Krzysztof Matyjaszczyk jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych, ale nie chce odejść z urzędu, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
5: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza?
4: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miesiące. Polska i Niemcy uruchamiają kolejowy bilet przyjaźni. Skorzystają z niego osoby od 18 do 27 lat. Dzięki biletom będzie można podróżować koleją po kraju sąsiada. Na koniec upalna Francja. Jest tam tak gorąco, że odwołano pociągi, a w szkołach skrócono lekcje. Temperatury w niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: A to Freak Fight, mamy godzinę 16 i mamy również rozwiązanie dla fanów truskawek.
3: Tak, w końcu nie trzeba będzie chodzić na targ ani do sklepu.
2: Przepychać się.

0: Armin van Buuren. Tego pana usłyszycie na Tomorrowland w Belgii. A ja ostatnio usłyszałam o świetnym rozwiązaniu dla fanów truskawek. Truskawkomaty.
1: Mi się wydaje, że Polacy to jest jedyny naród, który nie zostanie zniszczony przez Skynet, bo my kochamy automaty.
0: Uwielbiamy
1: truskawkomaty. Mamy wszystkie po prostu rzeczy z automatu, jakie byście chcieli.
0: Ziemniaki.
1: Ziemniaki są. Ja mijam taką stację w drodze do domu i tam jest taki automat sushi i widziałem, że ktoś tam faktycznie coś kiedyś zjadł.
0: A przeżył?
1: No to właśnie jest niewiadoma jeszcze.
0: O to jest pytanie. Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje.
1: No to przyniosę ci na jutro. No.

0: wszyscy. Tam, taradam, tam, taradam,
1: tam, tam, tam, tam, tam, tam, yeah.
0: Girls in Love. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fajcie. 10 tysięcy złotych można dostać taką nagrodę.
1: Ale proszę oddać.
0: Jak to,
1: no
0: teraz?
1: No to nie dla ciebie nagroda, tylko dla mnie.
0: No ale dałeś mi taką nagrodę.
1: Ale to jest dla mnie nagroda jednak się okazało.
0: I to nie jest kłamstwo, to jest prawda.
1: Taki scenariusz się przydarzył niestety Andrzejowi Witkowi, który został mistrzem Polski w biegu ultra.
0: Świetne.
1: Po raz kolejny zresztą. I dostał 10 tysięcy złotych nagrody.
0: Piękną
1: takim
0: nagrodę.
1: Czeku tam na scenie mu dali, nie?
0: Wow,
1: oficjalnie.
0: Fanfary.
1: Wszystko super, dostał od organizatora, a kilka dni później dostał telefon, że te pieniądze od organizatora jednak miały być dla organizatora i żeby oddawał.
0: Może ten organizator jest bardzo biedny, tego tak oceniasz.
1: No właśnie, ale widzisz, no

0: tak się szanuje naszych polskich sportowców. No co? Pamiętasz, jak było z tym olimpijskim komitetem cały? Co im tam naobiecywał jakiś bonusów i tak dalej, a potem się okazało, że zonda krypto zawinęła manatki.
1: No bo zresztą kto oddaje i zabiera?
0: Ten się w piekle poniewiera.
1: Babcia miała rację.
0: No właśnie. Two ships in the night.

0: teraz, teraz kącik ten. Naukowy.
1: Czekaj, teraz zrobimy to, no.
0: O? No?
1: Wejście, o.
0: Zapominasz tak słów?
1: Wiesz co, to się nazywa ten, no...
0: Letologika.
1: To jest określenie stanu, w którym nie możesz przypomnieć sobie potrzebnego słowa.
0: Szefowie często to mają, nie?
1: Tak, tak. Przychodzisz, mówisz podwyżkę, oni co?
0: Wolne.
1: Co?
0: Co? Wolne, co? Jakie wolne.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Warszawa na 94 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Maracin
16: i Daria.

0: Wiecie, co łączy Cyryla i Melo? I on i my będziemy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To mi się chyba nigdy nie znudzi. Niesamowicie się cieszę, że możemy to przeżywać razem z wami, bo tak to jest przeżycie.
3: I teraz wchodzimy w taką decydującą część tej właśnie atrakcji, którą mamy wam zaserwowaną. Dzwonimy do Patrycji.
0: Dzwonimy do Patty. Patty musi odebrać. Nie ma innej opcji. Ma na to 5 sygnałów. Trzymamy za nią mocno kciuki. Chyba się udało.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Patrycja. Iga Mikołaj, Melo Radio.
4: Cześć, Iga.
0: Patty.
4: Właśnie was słucham.
0: Aha. Oh. Czy dupcia twoja jest już gotowa, że tak zapytam?
4: No pewnie.
0: Mi chodziło oczywiście o formę. Formę na lato.
4: No pewnie. Forma jest zrobiona, jest gotowa. Pośladki wyćwiczone, brzuszek płaski. Można zakładać krótkie koszulki i świecić pięknym brzuszkiem.
0: Bardzo mi się to podoba.
3: No to super. Właśnie widzieliśmy, że z przyjaciółką Kasią robiłyście specjalny trening przygotowawczy, tak? Na Tomorrowland.
4: Ale no to... my trenujemy nie od teraz, to zaczęłyśmy wcześniej.
0: No właśnie, Mikołaj.
3: Bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Patrycja, zrobimy teraz w taki sposób, że zadzwonimy do Kasi, a ty zapytaj się jej, czy jest gotowa na codzienne czerwcowe treningi.
4: Dobra.
0: Sprawdzimy to. To my się wyciszamy, a ty już rozmawiaj ze swoją przyjaciółką. Oby odebrała.
5: Halo, halo.
4: Cześć, Kasiu, z tej strony Patrycja.
5: Dzień dobry.
4: Jesteś gotowa na codzienne treningi w czwartek?
5: Jak najbardziej.
4: Aha. A wiesz, dlaczego pyta?
5: Nie.
0: Cześć, cześć, Kasia. Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
5: Cześć.
0: Ty też masz formę już zrobioną, powiedz mi.
5: O kurczę, i to jaką?
3: No dobrze, ta będzie wam bardzo potrzebna.
5: Cały czas trenujemy, żeby być jeszcze lepsze.
0: Okej. Okay.
4: Słuchajcie, my trenujemy, bo teraz się zapowiada ciepły weekend, więc chcemy wyciągnąć to ciało na wierzch.
0: Oj, tam weekend, ta forma jest wam niezbędna, bo dziewczyny. Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
4: Naprawdę?
0: Naprawdę.
5: Oh my god.
4: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
3: Dziewczyny, do tego zabieramy was oczywiście z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
4: O matko, dziękujemy, ale się cieszymy! Wow.
5: Ale ekstra, Boże, dziękujemy bardzo!
0: To nie koniec atrakcji. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak,
4: to
0: bluza, skiety.
5: Wow! Dzięki!
3: I będzie też zestaw kosmetyków. Mam nadzieję, że jakiś brokat też się tam znajdzie.
4: No
3: dla was.
4: Koniecznie,
5: mam nadzieję,
4: ale mamy,
5: że się zmieści.
0: Dziewczyny, ja od razu wam mówię, że siedzę obok was w tym busie, dobra?
4: No pewnie.
5: Boże, zapraszam.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej, fukaj Liwka, Anklawa.
1: A już o 17 zagramy
2: WW Kashmir Bad.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyo w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
10: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grejewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Co jest grane w Warszawie?
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W sobotę w Multimedialnym Parku Fontanny odbędą się wianki nad Wisłą. To jedno z plenerowych wydarzeń na powitanie lata. W programie znalazły się warsztaty, wioska słowiańska, konkurs wianków, pokazy teatralne oraz wieczorne koncerty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a początek o godzinie 13. Również w sobotę będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Uczestnicy będą mogli zjeść coś dobrego, wypić kawę czy poznać różne kuchnie świata. Nie zabraknie też produktów od lokalnych dostawców, a to wszystko w plenerowej piknikowej atmosferze. Początek o 9 w Alei Wojska Polskiego na rogu ulicy Śmiałej. A Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją będą też wieczory Silent Disco organizowane raz w miesiącu.
12: sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
14: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
15: Ula Harciarek on the mic.
16: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany, ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery z młodym koordynatorem SOR-u, który miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 zł. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed kopułą gorąca, bo do Włoch nadciąga fala upałów. W weekend może być prawie 40 stopni. Upalny weekend szykuje się też w Polsce. Na skwar gotowe są już na przykład Katowice. Ustawiono tam kurtyny wodne.
17: Myślę, że jakieś upały to są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
18: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
19: No jest upał straszny, więc takie schłodzenie to naprawdę się przyda.
16: W Katowicach stanęły też miski z wodą dla psiaków.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia.
14: Tak jest. W ogóle kopuła gorąca to brzmi jak moja sypialnia w lato.
15: To dobrze?
14: Nie.

0: uwielbiam. Aino Corrida w Meloradio. A teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, na stronę meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo mamy pytanie.
1: Pytanie brzmi: co można robić w łóżku na literę P?
0: W łóżku na literę P można na przykład...
1: Ja lubiłem na przykład w łóżku sobie popatrzeć na teledysk do Aino Corrida.
0: Naprawdę? Mm-hmm. Ja lubię popisać z tobą na przykład w łóżku.
1: Co można robić w łóżku na literę P? To jest pytanie do was. Odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Głosówki albo tekstówki.

0: Lordly. Co można robić w łóżku na literę P?
1: No wiele rzeczy.
0: Na przykład?
1: Na przykład można przyjemności sobie jakieś sprawić.
0: Nawzajem.
1: Na przykład można zjeść ptasie mleczko, też na P.
0: A ja pomyślałam o czymś innym. Aha. A propos przyjemności. Aha. No w ogóle przyjemności to też jest na P. Hmm?
1: No, dlatego to powiedziałem.
0: I sprawdzamy, drodzy słuchacze, jakie są wasze pomysły. Czekamy na głosówki od was i wiadomości tekstowe przez WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Można pajacować.
0: Pewnie, że tak.
3: Na literę P można sobie pomarzyć.
0: A o czym? No, o pensji.
1: O właśnie.
0: O pensji można pomarzyć.
1: Pięknie.

0: A ten piękny głos to jest Sheeran. Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić w łóżku na literę P.
1: Mhm. Na przykład posłuchać pięknego głosu Eda Sheerana.
0: Albo...
2: Oczywiście na literę P w łóżku można bić b***ka.
1: Oczywiście, że tak.
0: A jak?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: Po reklamie.

0: Popływać można, nad wodą. Verso, w Trips Melo Radio my sprawdzamy, co można robić w łóżku. Na literę P zaskakujecie nas waszą kreatywnością. Pogłaskać pupila to mój faworyt.
1: Można, robię to codziennie. No kota w sensie głaszczę w łóżku, bo przychodzi.
0: Nie, no rozumiem. Jest
1: no
0: też
1: co?
0: Głosówka od naszej słuchaczki.
2: Na literę P w łóżku można pieprzyć, ale nie to, co o czym wszyscy myślą. Tylko na kanapki do łóżka, jak mąż przyniesie.
0: Gdzie jedzenie w łóżku?
1: No ale palić też można w łóżku, ktoś napisał.
0: To jest skandal. Skandal. A ty palisz w łóżku?
1: Nie. Nie, bo mi niewygodnie.
0: Sprawdzę to. Body talk, ale ważmen, podkręcamy tempo.

0: Ale mi siada ta nowość, muszę wam powiedzieć. Iga, a tobie?
1: Co taka cisza nastała, niezręczna?
2: Nie.
0: Bo Iga się zasłuchała.
2: Bardzo mi się podoba.
1: Biegnij, biegnij, rzeka.
2: A, no,
0: to a nad rzeką będziemy jutro my.
2: Dosłowne. I płynę w melo.
0: Tak, nasz nowy cykl imprez. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Jej.
0: Jestem gospodarzem, więc
2: naprawdę,
0: zapraszam was wszystkich.
2: Prawda.
0: No bo jutro 30 Meloradia prosto z nad warszawskiej Wisły.
2: Czy będę mogła powiedzieć do mikrofonu siemanko?
0: Będziesz mogła.
2: Ale super.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Zakaria i siemanko powie nam Andy Dust. Iga, ale zdradzę ci sekret.
2: Zdradź mi sekret.
0: Teraz też możesz powiedzieć siemanko.
2: Siemanko. O!
0: O!
2: Brawo!
0: Możesz dać nawet buzi.
2: Mua.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, 36 lat i kryminalną przeszłość, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
11: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
10: Policja sprawdza, czy morderstwo było zlecone. Jutro paliwa będą tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. No i jeszcze o nieoczekiwanym gościu na Uniwersytecie w Kolumbii. Do budynku wszedł jaguar. Został jednak szybko odłowiony. Nikomu nic się nie stało.
12: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: Ula, mam do ciebie jedno małe pytanie.
2: Oddaję.
1: Powąchaj teraz tak. Czujesz?
2: No, czuję.
1: Tak pachnie piątek. Piątek, który się zbliża.
2: Super.
1: On już się unosi w powietrzu, więc odliczajmy do niego razem. Pychu z tej strony, siemano. Fajną muzę mam dla was. Enidas, Tiharis, Zakaria, to na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Medusa, Yonri, Camomile, Live Mellow. Don't Wanna Go Home. To za nami 9 minut po 18, a za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, a wy zgadujecie, co mi po tej głowie chodzi. A dziś jest to czynność. No i moja podpowiedź. Musimy tę czynność robić już coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać do zgarnięcia merch o tym Meloradia. 321 321 777. Ten numer za kilka chwil wam się na pewno przyda.

0: Oni byli Sigmą, zanim to było modne. Sigma i Nobody to Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. No to ja mam do was jedno ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No zachęcam, żebyście weszli do mojej głowy, co może być ryzykowne, ale do odważnych świat należy. Myślę dziś o czynności. No i tę czynność musimy wykonywać coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Jeżeli macie pomysł, co to może być i chcecie zawalczyć o merch od Meloradia, torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dzisiaj dla was. Jeżeli chcecie o niego powalczyć, to dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. Można od razu strzelać, można zadać jakieś pytanie, no to ja przypomnę, o co chodzi. Chodzi o czynność, no i musimy tę czynność robić coraz rzadziej, no bo robi to już teraz za nas taka pewna fantastyczna maszyna. No to odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, jestem Andrzej.
0: No cześć, Andrzej. No to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
2: Strzelam, że no to chodzi o odkurzanie.
0: Aj nie, ale dość blisko, muszę przyznać. No to odbieram za chwilę kolejny telefon, który mam nadzieję, że zadzwoni. 321-321-777. Nie bójcie się, możecie spróbować, możecie zapytać, możecie od razu też strzelać, tak jak zrobił to przed chwilą Andrzej. Ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
3: Ja jestem Krzysztof.
0: No cześć Krzychu, no to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
3: A, pytam.
0: No to dawaj.
3: Czy to jest jeżdżące?
0: Nie, to zdecydowanie nie jest jeżdżące.
3: Dobra, to może strzelę to zmywarka.
0: No konkretniej chodziło mi o zmywanie naczyń, ale no dobra, niech będzie, zaliczam, stary. Brawo, ty. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie. A ty lubisz zmywać, czy...

0: Też masz zmywarek, która to robi za ciebie?
1: Ja uwielbiam, jak zmywarka robi to za mnie.
0: I to się nazywa luksus, na który my wszyscy zasługujemy. I tak powinno być. O czym myśli Pychu?

0: Zahipnotyzował nas swoimi harmonikami, a teraz hipnotyzuje nowym numerem Babylon. To Yearbook w Meloradiu. Właśnie jedno z nowości na naszej playliście. 27 minut po 18. No a w tej godzinie udowodnię wam jeszcze, że nic nie może wiecznie trwać. I to dosłownie. Meloradio!
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend. Znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
6: Gastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
8: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Poison to Groove Coverage. Takim klasykiem, no was mam nadzieję, zaskoczyłem. Słuchacie Meloradia, za to za chwilę pojawi się zupełna nowość. Gips, jego karnawał, 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. 26 lat. Tyle trwał związek Tomasza Kota, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, z jego żoną Aleksandrą. Trwał, no bo dowiedzieliśmy się, że właśnie się skończył. No mam nadzieję, że to nie dlatego, że mundial trwa i pani Aleksandra się wkurzyła. Drogie panie, jeszcze trochę i się on skończy i myślami do was wrócimy, naprawdę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Kręcamy dla was tempo, za chwilę wybije 19, ale to wcale nie jest za późno, żeby zgłosić się po przygodę życia, no bo taką chcemy wam zapewnić. Możecie razem z nami wsiąść do Melo Partybusa, no i pojechać prosto do Belgii, do miejscowości Boom, a tam odbędzie się tegoroczny Tomorrowland i naprawdę na wielu nazwiskach możecie zawiesić oko, od Davida Getty po Armina Van Burena, przez Olivera Heldensa, Martina Garrixa. Naprawdę fantastyczni światowi DJ-e pojawią się w Belgii. Wy też tam możecie być, meloradio.pl. Tam zgłoszenia i szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Melo. A zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Już
0: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dolerła, bo niskie ceny ma.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 19:00, nie ziewamy, to jest dopiero początek tego wieczora, ja wszystko widzę. Ale spoko, zagram tak, że ziewać wam się odechce. Holy Molly, Shut a Friend, to wam na pewno pogram. Będzie też Bob Sinclair i Kajza z numerem I Can't Wait, to zaczynają Bibi Rexha i Faithless. To New Religion, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

Sinclair, I Kaiser of Mello. I can't wait. 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: polecę sucharem u niej, to zawsze na plus. W końcu to doda, co nie? Melodia ta w melo. Jeśli napiliście się wody, to bardzo dobrze, polecam po tym sucharze, ale dlaczego mówię o tym, że na plus? No bo teraz czas na kasę.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i zobaczymy, czy na plus będzie Oliwia od 200, no bo właśnie do niej dzwonimy, zgłosiła się na meloradio.pl, no i teraz ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. I chyba się udało, siemano, tu pychu Meloradio.
2: Cześć.
0: A no cześć, Oliwia, masz na imię?
2: No pewnie.
0: No pewnie, to powiedz pewnie, na co byś 200 wydała.
2: No słuchaj, ja marzę o tym, żeby mieć opalone nogi, więc na samopalacz jakąś tam tą rękawicę do smarowania, żeby to wyszło super, żebym ja nie wyglądała jak Klaudia Sadownik.
0: Dobrze, że ja tego nie powiedziałem. Ale dobra, w sumie się trochę zgadzam, żeby nie było. Ale słuchaj, no bo ładna pogoda ma być w ten weekend, czyli jak rozumiem, ty chcesz się trochę poopalać, ale tym samoopalaczem sobie jeszcze trochę pomóc.
2: No właśnie, no do tej pory mieliśmy słabą pogodę, także mam blade nogi i jestem jak córka młynarza.
0: To jak to się robi, żeby ten samoopalacz tak ładnie wyglądał? Bo ja w sumie nie mam zielonego pojęcia.
2: A ty mnie się pytasz? Ja też nie wiem. Jak ostatnim razem kładłam, to też były plamy.
0: Czyli dajemy na eksperymenty.
2: Mam nadzieję, że wyjdzie.
0: Ja wierzę w naukę i wierzę, że ty dasz radę, Oliwia. 200 w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa na ten samoopalacz trafia w twoje ręce.
2: Dzięki śliczne.
0: A w sumie to trafi, jak tylko pójdziesz do bankomatu. Już się możesz do niego wybierać. Tak działa szybka kasa od Melo. Prawie od razu macie ją u siebie.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A już teraz walczycie nie o 200, a aż o 5. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się po 500 zł. Taką szybką kasę na weekend.

0: Better Times. Jedna z naszych nowości na playliście Meloradia to Robin Schulz i Barbs. Na ta nowość czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Wasza lista hitów już jutro po godzinie 18, no i wy będziecie mogli ją współprowadzić. W jaki sposób, zapytacie? A może to się wydarzyć, jeżeli wbijecie na naszą barkę nad warszawską Wisłą, na Melobarkę. Odpalamy cykl imprez Płynę w Melo, na których będę prowadził dla was i razem z wami 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl. Anioły i demony, Tymek, ten numer na pewno do 20 się pojawi na antenie Meloradia. To takie szczegóły muzyczne. Meloradio!
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Przespać noc.
1: Anioły i demony, Tymek, Big Sighty Days w Melo, tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość się pojawi na naszej playliście. Będzie Vee, Smokers i Oaks z numerem Ego. A kto do tego numeru nie bawił się na domówkach, ten życia nie zna. Przyznacie, właśnie Anioły i demony, Tymek za nami. 17 minut, tyle zostało do 20. 15,6 cala. Właśnie mam przed oczami ranking, który pokazuje, że to idealny rozmiar laptopa według nas. No właśnie, jak się już decydujemy na taki zakup, to zazwyczaj kupujemy właśnie taką wielkość. No i co? Kto jeszcze wątpi, że rozmiar ma znaczenie?

0: ale to jest mocny hit. Rombos i Sewek, to mówią Badi w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A jeżeli chcecie, żeby tak brzmiały wasze wakacje, no to cały czas możecie to zrobić totalnie za free. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy wam zapewnić wakacje życia na Tomorrowland. Prosto w Belgii, w miejscowości Boom to się odbędzie. My was tam chcemy zabrać, meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej akcji.
1: A już o 20:00 zagramy
0: All the Time, John Samity, DJ Chainsmokers. Ten numer na antenie Meloradia. Punktualnie o 20:00 zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam?
5: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: No i już mamy 20 na zegarach. Halo Kikalit, ich numer Dive Into Me. To wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie Junotas i Janik z numerem Narkotika. Zaczynają John Summit i The Chainsmokers. All the Time przygotowałem dla was na sam początek. Punktualnie 20 na zegarach, a my już gramy. Kiedy inni gadają, tacy jesteśmy fajni. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Lights After You, Stay Jacksta i Live Mela. Za chwilę Jan Kleosia się pojawi razem z Jonatanem i ich numerem Noc Aniołów. A nie wiecie może, co zjeść na kolację? No słuchajcie, podobno dziś mamy dzień sushi. Więc jak chcecie sobie zrobić jakiś taki fancy wieczór, tak w nagrodę za prawie cały trudny tydzień, no to lepszej okazji chyba nie ma. No ale właśnie, jak już tak sobie gadamy o jedzeniu, no to jakie danie jest waszym takim comfort food?

0: lubicie sobie szamać, jakie danie jest waszym ulubionym. No i co, umówieni? Mogę na was liczyć? Wysyłacie głosówki? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Meloradio!
1: Mam 12 prac, jedną na boku, 26 lat i żadnego lokum na własność. A w cudzym też nigdy nie było mi ciasno, kotku. Mamy parę strat, jeszcze więcej pokus, lecz jak

Mordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i jest naprawdę duża szansa, że ten numer usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, no bo właśnie tam wystąpi Rainier Zunewelt, nasz kolega z Holandii, który właśnie między innymi współtworzył ten numer, ale oprócz niego też pojawią się James Hype, Urzel, będzie Axwell i Ingrozo, cała masa światowych DJ-ów na najwyższym poziomie. To czeka was w te wakacje w Kołobrzegu, a już jutro po 21 odpalamy specjalny program Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będą do zgarnięcia wlotki. A teraz macie nowość na antenie Melo. To Matilo i Without You.

0: Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a ja was zapytałem, jakie jedzonko jest waszym ulubionym, takim, którym wiecie, no możecie się oddać całemu, takie, które powoduje u was od razu banana na twarzy. Dajecie mi znać cały czas głosówkami na WhatsAppie Meloradia, bardzo dziękuję za wszystkie i namawiam, żebyście wysłali ich więcej. No i Tomek wysłał głosówkę, z którą ja się totalnie utożsamiam, no bo widzę, że mamy takie samo podejście do ulubionych smaków.
1: Hej, hej, witajcie serdecznie. Moje ulubione danie ewidentnie kluski ziemniaczane z boczuszkiem, dużą ilością ociekającego tłuszczu, no i czasami z kapustą kiszoną, no miam, no ever.
0: No Tomek, łączy nas już coś, na pewno to, że forma na lato, to kiedyś się zrobi, ale na pewno nie w to lato. My

0: Tak, podkręcamy dla was tempo. Słuchacie Meloradia, za chwilę wybije 21, ale zanim ona, no to jeszcze sprawdzam WhatsAppa Meloradia, no bo poprosiłem was, żebyście dali mi znać, jakie wy macie dania, które określacie jako comfort food. Takie, które powodują, że od razu banan na twarzy wam się pojawia, jak tylko sobie pomyślicie, że moglibyście je zjeść. No i Kamila nagrała głosówkę na WhatsAppie Mela.
1: Hej, ja tańczę zawsze z radości na myśl, że będę jadła pizzę mojego męża, na którą kiedyś nawet wygrałam od was kasę.
0: No, proszę bardzo, widzicie, warto się zgłaszać na meloradio.pl po szybką kasę, ale w sumie, no ja też lubię taką pizzę, której w ogóle nie muszę robić, ani gotować, ani sprzątać potem. Ja cię, Kamila, w pełni rozumiem.
2: A już o 21:00 zagramy.
0: Ale to i Sasha Destiny. No i nie będziecie musieli długo czekać, bo 21 wybije już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, kiedy inni będą gadać, punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów. Jeszcze prezentem właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznanie, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja.

0: Idę w Melo.
1: Na zgarach punktualnie 21. Jaki jest wasz comfort food? Takie jedzonko, na które zawsze się cieszycie. O tym cały czas gadamy. No i Kinga nagrała się na WhatsAppie Melo Radia. No to dawaj.
2: Kiedy jestem głodna, to jem kebaba. Ja jem kebaba. Moje ulubione danie, oczywiście kebab.
1: No to się domyśliłem, Kinga, akurat. No słuchaj, myślę, że bardzo wiele osób podziela twoje zdanie. Przecież kebab to takie nasze trochę już danie narodowe, co nie? A w tej godzinie zagramy naprawdę bardzo dużo sztosów. Będzie Nasza Polska, Sanach, będzie Alfarben, Swedish House Mafia, Alessa i Sasha, Destiny. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano. No i w tej godzinie pogadamy sobie jeszcze o tym, co warto obejrzeć w weekend.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Bad Angel, Anima i Liza w Meloradiu. No to teraz trochę klimaty zmieniamy. No bo jak wszedł ten podkład, no to oznacza to tylko jedno. Weszła do studia Ula Karciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Nasza specjalistka od weekendowych rzeczy, które warto sobie obejrzeć i wrzucić na ekran. No to co polecasz na ten weekend?
1: No właśnie, tym razem mam dla was ciekawe nowości w streamingach. Pierwsza to polski serial Morfeusz. Mroczny thriller o prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnych tajemnic i gangsterki.
0: A teraz może coś takiego lżejszego?
1: No właśnie. No, jeżeli coś lżejszego, to mamy serial Off Campus. Lekka, romantyczna opowieść, która przenosi do świata studentów, czyli są imprezy i oczywiście miłosne perpetuum.
0: No nie zliczę, ile razy o tym serialu słyszałem. Warto to sobie zdecydowanie obejrzeć. No to teraz ja może coś podsunę, co?
1: No, dajesz.
0: Bo ja ostatnio obejrzałem pierwszy odcinek serialu Proud.
1: O!
0: Ty, Ula, też?
1: Nie, mam na liście. Bardzo okay. Bym chciała. To powiedz, warto czy nie warto?
0: No warto, słuchajcie, no bo to jest historia o chłopaku, który jest modelem, no i dzieje się bardzo, bardzo zła rzecz, mianowicie umiera jego siostra, no i on musi bardzo, bardzo szybko być takim dojrzałym człowiekiem. Pierwszy odcinek dopiero wleciał na streamingi, drugi z tego, co kojarzę, już jutro o 9 rano.
1: Więc, czyli polecasz.
0: Tak, ja bardzo mocno polecam, mocno się wciągnąłem. No i słuchajcie, ten serial lata w ogóle wszędzie po TikToku. No i lata właśnie z numerem, którego już teraz zagramy na antenie Meloradia.
1: Co to ja słucham, oczywiście, że tak.
0: No właśnie, Love Tonight, ten kawałek znów powrócił na playlisty właśnie dzięki serialowi Proud. W remiksie od Davida Getty, gramy już teraz. Meloradio. A jeszcze jedna ważna rzecz, ten serial jest polski. Kolejny powód, żeby obejrzeć.

0: Got Us a Girl, W&W, Groove Cover, czy w Melo, tak podkręcamy tempo, 21.30 punktualnie na zegarach, no już pachnie piątkiem, co nie? No a też pachnie, jak coś gotujemy, no i zapytałem was, jakie danie jest takim waszym ulubionym, takim comfort foodem, na przykład na taki długi czwartkowy wieczór, takie, które powoduje, że zawsze się uśmiechacie, no i między innymi Ola wysłała głosówkę na WhatsAppa Melo.
1: Myślę, że niezmiennie jest to schabowy, mizeria i ziemniaki. Nie pogardzę też dobrym kebabem, a formę na lato się zrobi po prostu za rok.
0: Ole, jak ja cię rozumiem. No ja też zawsze mówię, że robię formę na lato, ale nigdy nie zdradzam na lato którego roku. Tak bezpieczniej. Meduza, czyli grupa, która w tym roku wystąpi na Sunrise Festival. Ich nowość, Silence, już teraz w Melo.

0: Rozkręcamy tempo wieczorową porą. To Milki i David Guetta z numerem Just the way you are. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a ten kawałek zajął ostatnie miejsce drugie w 30 Meloradia. Kto wie, być może jutro wejdzie na szczyt. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery, a pamiętajcie, że jutrzejszą 30 Meloradia będziemy grali prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wszyscy możecie wbijać na naszą imprezę, no bo odpalamy cykl imprez Płynę w Melo. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, no i też tam znajdziecie dokładną lokalizację. Zapraszamy bardzo gorąco, no i kto wie, być może ktoś z was nawet razem ze mną wejdzie na antenę i zapowie któryś z tych 30 numerów, które będziemy wspólnie odliczać. A już teraz nowość od Bledki. To Tańcz w Melo Radio. Dokładnie tak.
1: Cześć, tu Bledka. Wieczorami do Melo.

Nie wiem, czy wy też macie takie skojarzenia, ale to mógłby być taki nasz polski hymn tegorocznego mundialu. Polski, bo Trips między innymi odpowiada za ten numer. Połączył siły z Mikolasem z Czech, no i tak oto powstał Hard to be Humble, ten numer. Kończy nam godzinę 21, a tak a propos mundialu, no to trwają kolejne mecze, między innymi teraz przerwa w spotkaniu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Na razie 0-0, więc jak nie oglądaliście, to chyba za dużo nie straciliście.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższy. Szkoła bankowa.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni.

0: Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

się, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.